Adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketewa no, adwuma ketew